Hello. Hello, Ekaro. Okay, 07055 odometer 949. 07055 odometer 949. Awambare nija, an sereni tio limama waye.